0: fala ndipo ndilo mwendiro ungalewe kuna aimbi kuna omwendo ambabva nyimbo na mbomba yense yankati mwachigawo cha Tete na Mosambiki wense napona kunja
1: fala lokuti ningalewe kuti ndakuti ngati pana winango na pana anthu omwe ambazi gramari nyimbo zangu epa akontinuare tenepoyo agora pana anthu ngati tipo azinzangu omwe ambandilimbikisa nimbatenda kwerekwene kuti ambandithandiza kundilimbikisa kutepa mwanzathu chitatenepayi mwanzathu chitatenepayi tenepayi no anthu otiolale kuti alibe njiro andikutenda kwerekwene
0: alipo omwe angafune kukupfuira ntedwe patali kuti tifuna kuti tikubve yayi tikuone kuti umbaimba tani ayayi nyimbo zako ningakhale nazo tani njira njipo
1: njira njakuti omwe akufuna kuti andiligariri kuti tibve kuti nyimbo zako nimbazi gramari nada tifuna nyimbo zako tingaziphatitani numero yangu ni 84 38 44 92 84 38 44 92 agora movitele ni 87 07 050 25 63 87 050 25 63
0: Avesere taikhanthothwa kumalizira kushezerana na Naziri Carlet mwimbi okudzobwe mowatis munontete moyo uli pa nyimbo ni basa lomwe ndilo limba kufikani mushikasi mwanu ntsiku terepaninga yomwe ino nthawi terepaninga zomwe zino mkonza basali ndine Armando Kemp salani bwino moyo uli pa nyimbo.

Pikachitika, pikuchitika, pinazochitika kuri mabanja nangu. Ndikudondo na mbuya leyao. Valimba ngwa mambo. Ana mwawa na zao. Savunza mambo nsene kodi imwe dzinzani yo. Umisiru sadziwe mbasa sadziwe mkuchita njanji.